0: You're listening to Radio 5 EBIFM. It is 12 o'clock. Our next program, the Polish program.
1: Dobry wieczór Państwu. Witam serdecznie miłych słuchaczy w polskim programie Radia 5 EBIFM na fali 103,1 MHz i w serwisie cyfrowym EBI World. Przy mikrofonie Piotr Leśniewski. Na początek jak zwykle z piosenką.

Piosenkę Trwaj chwilo, trwaj śpiewali dobrze znana Ela Adamiak i Adam Nowak, poznaniak gitarzysta i wokalista zespołu Raz, Dwa, Trzy, który ma za sobą współorganizację jednego z koncertów festiwalu w Opolu, a dziś obchodzi 63. urodziny. A w programie naszym dziś po wiadomościach, po kąciku z Pentagonu i nowinkach naukowych mam tu fragmenty tekstów na czasie Marcina Ogdowskiego. Rosja może wkrótce przetestować NATO i NATO nie chroni nas przed rosyjską prowokacją. Jak się przygotować? A potem mamy kilka rocznic i jak zwykle dużo muzyki. Wiadomości z Polski. Narodowy Bank Polski zdecydował, aby zwiększyć rezerwy złota do 700 ton. Łączna wartość rezerw dewizowych banku wynosi około 1000 miliardów złotych. Bank chce zapewnić stabilność złotówki i obniżyć koszty handlowe związane z ryzykiem. Co ciekawe, Narodowy Bank Polski stoi zaraz za Japonią i tylko dwa miejsca za Szwajcarią pod względem zasobów. Wiadomość dla emigrantów polskich chcących wrócić na stałe do kraju w tym roku. Polski rząd oferuje takim osobom bezzwrotne dotacje na założenie własnej firmy, czyli działalności komercyjnej. Maksymalna suma dotacji dla tych osób to 52,5 tysiąca złotych, pod warunkiem, że aplikant nie jest już gdzieś w Polsce zatrudniony. Podania z opisem planowanej działalności przyjmują powiatowe urzędy pracy. Szczegółowe informacje w internecie pod adresem www.zielonalinia.gov.pl. Świadczenia dla seniorów. Osoby powyżej 65 roku życia będą mogły jeszcze w tym roku ubiegać się o tzw. bon senioralny, pod warunkiem, że spełnią kryterium dochodowe, mieszkają w Polsce i potrzebują pomocy w codziennym życiu. No, podobnie jak to mamy w Australii, czyli przyznana suma jest na opłacanie kosztu pakietu usług. Natomiast osoby powyżej lat 75 będą mogły dostać 500 zł, jeśli ich łączne dochody nie przekraczają 2187 zł i 67 groszy. Precyzja jest podstawą, prawda? W związku z początkiem roku młodzież szkolna przeszła testy oceniające sprawność fizyczną. I tu klapa. Okazuje się, że aż 94% dzieci nie ma podstawowych zdolności ruchowych. Na przykład 89% nie może używać skakanki, 86% nie umie odbić piłki od ściany itd. A otyłość występuje przeciętnie u co czwartego ucznia. Tydzień temu wspominałem o dwóch nowych ekranizacjach powieści Bolesława Prusa Lalka, jednej Netflixa, awangardowej, mówiąc oględnie, w odcinkach, a drugiej filmowej, w kostiumach i stylu epoki, choć niejako nowoczesnej, która już wchodzi na ekrany. Ale uwaga, pozycja na YouTube pod nazwą Lalka 1926 to link do jakiegoś starego filmu anglosaskiego, no jak na razie. Ale jest jeszcze trzecia lalka w stylu groteski muzycznej. Oto trailer.

0: Ta trzygodzinna wersja muzyczna jest już grana przez ponad 2 lata w Rzeszowskim Teatrze Muzycznym Wandy Siemaszkowej. A mówię o tym dziś, ponieważ jej reżyserem jest ambitny Jerzy Jan Połoński, również aktor, piosenkarz i wykładowca z dorobkiem 15 filmów i 50 reżyserii w wielu polskich teatrach, który dziś obchodzi zaledwie 47 urodziny. Ale wróćmy do wiadomości. W połowie ubiegłego tygodnia spłonęła stacja przekaźnikowa satelitów Starlinka na wschodnim Mazowszu, którą dzierżawi firma amerykańska. Komentarze sugerują sabotaż na zlecenie Rosji. Prawie jednocześnie Rosja zaatakowała stację serwerów internetu na Ukrainie. W efekcie Ukraina miała stracić dostęp do internetu. Ale dziwnych przypadków było więcej. Koło Braniewa pojawił się rosyjski śmigłowiec Mi-8, a przy przejściu Jagodzin do Rochusk dron uszkodził ciężarówkę. Prawie jednocześnie tam właśnie odbyło się spotkanie Ministerstwa Infrastruktury z kierownictwem polskich województw i przedstawicielami polskiego MSW, finansów i służbami granicznymi i celnymi obu krajów. By uchronić transporty, uzgadniano plan reakcji na te czy inne ataki, wymianę informacji, przepustowość przejść, tymczasowym zawieszeniu odprawy celnej i szybkim wznowieniu, a nawet ewakuacji ludności. Przez polską granicę przeszło tylko 43% zaplanowanych na ten rok transportów. W związku z nasilającymi się rosyjskimi prowokacjami media sugerują, że prezydent Nawrocki powinien zwołać Radę Bezpieczeństwa Narodowego. Poparło to ponad 56% ankietowanych sondażu Onetu. A w sobotę na Kongresie Bezpieczeństwa i Obronności Armii prezes PiS Jarosław Kaczyński nawoływał do rozbudowy wojska, obrony cywilnej i przemysłu zbrojeniowego, konkludując: Polsce potrzebne są setki tysięcy rezerwistów gotowych do służby i walki, bo gotowość obronna dotyczy nie tylko wojska, lecz całego społeczeństwa. Podkreślił też, że zaczęty przez Zjednoczoną Prawicę program rozbudowy sił zbrojnych został zatrzymany i jest obecnie realizowany wyrywkowo, bo zakupy uzbrojenia muszą być skoordynowane z liczebnością armii. Poruszał też pozytywną rolę broni nuklearnej, to znaczy odstraszającą, oraz wskazał na niedobory przeszkolonych rezerw. Wskazał też na pilną potrzebę rozwoju polskiej produkcji dronów lub kupno dronów ukraińskich. Jednocześnie Rosja otwarcie publikuje plan stworzenia do 20 tysięcy nowych łóżek szpitalnych w północno-zachodniej części Rosji dla rannych. Czy jest to sygnał mitygujący Zachód? I na koniec decyzja prokuratury okręgowej w Warszawie o umorzeniu postępowania przeciwko Lechowi Wałęsie z uwagi na niezgodność jego podpisów i charakteru pisma w materiałach śledczych. Chodzi o obciążające Wałęsę tzw. teczki Kiszczaka, które wdowa po nim przekazała władzom 10 lat temu. A w tych materiałach człowiek, który pisał raporty dla SB i je podpisywał, pisał innym charakterem niż Lech Wałęsa. Bo przecież gdyby był Wałęsą, no to by tego nie ukrywał, prawda? No i wszystko jasne, czyli że nie był, prawda? Proste. W ostatnią sobotę reprezentacja Polski wygrała finałowy mecz z Francją i zdobyła Mistrzostwo Europy w siatkówce w Mediolanie. Polska utrzymała tytuł sprzed 3 lat. Następne mistrzostwa w Los Angeles już za 2 lata. Pogoda w Polsce była dotąd chłodna i deszczowa, trochę jak u nas w Adelaidzie, plus śnieg w Tatrach, ale już od soboty przychodzi od zachodu fala ciepła, osiągając aż 17 do 20 stopni w dzień. To zawrotne temperatury.
1: Najmilsze są drobne panie z ogromnym mieszkaniem, a jeszcze lubię tak, gdy wykazują smak. Na którymkolwiek piętrze rozwiążą nieraz wnętrze, że klękaj ty i klęcz na widok tak.

0: Dzięk figurynek, patrzę zachwytem, cieszę się bytem, wesół jak pliszka, lykam z kieliszka. Jeśli od kobiet piękno mam wręcza, dla nich ja w sobie uczucie spiętrzam. Najmilsze są drobne panie z ogromnym mieszkaniem, gdzie każdy nieomal sprzęt ku pięknu zdradza pęd. A bylebyś czule objął, urządzą i ozdobią, aż żal, gdy na którąś z takich pań trafi byle drań.
1: Była to piosenka z kabaretu starszych panów, oczywiście, a więc z muzyką Jerzego Wasowskiego, a śpiewał ją lubliniak, który urodził się dziś 96 lat temu, Mieczysław Czechowicz, którego ojciec, przedwojenny oficer, został po wojnie młynarzem. Ale łagodnego wyglądu Mieczysława Czechowicza po wojnie złapało UB za to, że jako harcerz był łącznikiem AK. Dostał 3 lata z zawieszeniem, dzięki czemu wystąpił w 100 sztukach teatralnych i telewizyjnych i 181 programach radiowych, nie licząc kabaretów Kon, Szpak, Wagabunda, Dudek, Ulopka, a na końcu jako Miś Uszatek, dla dzieci oczywiście i u starszych panów, a muzykę do tej piosenki skomponował wśród kilkuset innych Jerzy Wasowski, który miał dyplom inżyniera elektromechanika z Politechniki Warszawskiej, ale od wojny wspólnie z Jeremim Przyborą działał w radiu. Jutro będzie 42. rocznica jego śmierci w ponurym roku 84. Ale wracamy do wiadomości. Wiadomości ze świata. Podczas ostatniej konwencji ONZ w Nowym Jorku premier Norwegii zadeklarował aż 9 miliardów dolarów na pomoc dla Ukrainy w przyszłym roku. Prezydenci Norwegii i Finlandii spotkali się następnie na minikonferencji z Wołodymirem Zełenskim, dyskutując aspekty energii i transportu ukraińskiego zboża. Norwegia stanowi rezerwę energetyczną i humanitarną dla Ukrainy. Komunistyczna Kuba znajduje się w ostatnim stadium kryzysu energetycznego. Instalacje z lat 60. prawie rozpadają się, a na budowę zupełnie nowych Kubę nie stać, o ile znalazłaby się nawet firma gotowa na ryzyko niespłacalności. W związku z tym pojawiły się spekulacje, jakoby USA szykowały 6 grup uderzeniowych gotowych do akcji w ciągu paru miesięcy. Rozumiem, że nie są to jednostki inżynieryjne gotowe do naprawy elektrowni i trakcji przesyłowej Kuby. Po udanym ataku ukraińskich dronów tydzień temu na kolejną rosyjską rafinerię, tym razem Gazprom Nieft pod Moskwą, Rosja zapowiedziała falę ataków na obiekty wojskowe Kijowa i jako karę za zamieszki w czasie rosyjskich wyborów. W rzeczywistości Rosja przez kolejny weekend atakowała dronami obiekty cywilne oraz mieszkalne, a więc chodzi o odstraszanie i zniechęcanie ludności Ukrainy do popierania obrony. Romans między nową niemiecką partią Alternatywa dla Niemiec i Rosją wychodzi na światło dzienne. W odpowiedzi na sobotnie wezwanie Tino Chrupalli z tejże partii, żeby powołać międzynarodowe śledztwo i zbadać sabotaż Nord Stream 2 sprzed 4 lat i by po reparacji go znów używać, specjalny wysłannik prezydenta Putina, Kiryl Dmitriew, stwierdził, że w odpowiedzi na głos narodu niemieckiego, który walczy o suwerenność energetyczną, dobrobyt, pokój i współpracę, Rosja i Niemcy powinny wspólnie przywrócić Nord Stream 2 do działania. Wiadomości z Pentagonu. O poszczególnych wydatkach i głębokiej reorganizacji Pentagonu, i to w ciągu 3 miesięcy, mówiłem szczegółowo w audycji tydzień temu. Dziś więc raczej tylko uzupełnienia. Na pierwszy plan wychodzi uzupełnienie amunicji straconej w operacji Epic Fury, czyli tej irańskiej. Jest to koszt aż 32,4 miliarda dolarów. Koszty operacyjne to około 1/3 tego. Te pozycje budżetu musi zatwierdzić kongres w listopadzie po midterm elections. Nowa, pilna potrzeba armii to 16 helikopterów Black Hawk, które zamówione są już w firmie Sikorsky. Amerykańskie firmy wpadły w panikę po decyzji prezydenta Trumpa nakazującej Pentagonowi do końca roku stosowanie ścieżki.

0: ścisłych kosztorysów w podpisywanych kontraktach. Ale czemu? Czemu to nie Pentagon, ale amerykańskie firmy wpadły w panikę? Bo twierdzą, że przy obecnym niepewnym płynnym rynku cen ścisły kosztorys groziłby bankructwem. Z podobnego powodu bankrutują firmy budowlane w Australii.
1: Jak głosi jedna z historycznych bujt, hen, w średniowieczu żył niedobry bardzo wójt. Gnębił poddanych, mocno trzymał straż, z rzadka ku ludziom swoją zlą obracał twarz. Leciały krnąbrne głowy, rach, ciach, ciach, aż w obejściach wójtowych zapanował blady strach. Trwałby ten strach po koniec wójta dni, aż pojawił się w gminie jakiś facet z innej wsi. Co wszystkim ludziom w krąg powtarzał tak: hej wy ludzie tych, ogruszek nie kupujta, i choć szaleje wójt, wy wójta się nie bójta. Hej wy ludzie se, złym strachem głów nie trójta, i choć zabija wójt, wy wójta się nie bójta. Hej wy ludzie raz się w kupę wziąć spróbujta, niech wójt nie gnębi was, wy sami zapanujta tu. Jak głosi jedna z historycznych bójt, na białej brzozie czarną nocą dyndał wójt. Następcą został ten, co wzniecił bunt, a gdy już poczuł pod nogami mocny grunt, znów poleciały głowy, rach, ciach, ciach, i w obejściach wójtowych nastał jeszcze większy strach. Trwałby ten strach po koniec wójta dni, aż pojawił się w gminie inny facet z innej wsi, co wszystkim ludziom w krąg powtarzał tak: hej wy ludzie tych, pogróżek nie kupujta, i choć szaleje wójt, wy wójta się nie bójta. Hej wy ludzie se, złym strachem głów nie trójta, i choć zabija wójt, wy wójta się nie bójta. Hej wy ludzie raz się w kupę wziąć spróbujta, niech wójt nie gnębi was, wy sami zapanujta tu. Taki z tej bójdy morał trzeba brać, że nie wiadomo, kogo więcej trzeba się bać.

We wójta się nie bójta, to był oczywiście przebój z kabaretu Dudek, gdzie działał Jan Kobuszewski, aktor i piosenkarz kabaretowy, który wystąpił w około 2000 programów telewizyjnych i kilkudziesięciu filmach. Kto pamięta jeszcze pierwszy program satyryczny Wielokropek? Z Janem Kobuszewskim oczywiście. Dziś akurat jest 27. rocznica jego śmierci. Ale wróćmy do wiadomości. Trwają już próby obniżenia 9-letniego zawrotnego kosztu aż 185 miliardów dolarów na budowę amerykańskiej wymarzonej złotej tarczy. A jak? Ogólnie biorąc, przez użycie wielu specyficznych podsystemów wykrywających i niszczących tylko określone typy obiektów. Firma BAE projektuje już nowy miniaturowy detektor i lokalizator radarowy dla mocowania na dronach w celu ich obrony. Skoncentrowane promieniowanie krótkofalowe niszczące elektronikę to broń niezbędna dla obrony przed inwazją obcych dronów. Pentagon kończy uzgodnienia z Federalnym Biurem Awiacji Cywilnej FAA pozwalające na obecność tej nowej broni również w przestrzeni cywilnej. Wcześniejsze uzgodnienia dotyczyły podobnej broni laserowej. Te nowe podsystemy mikrofalowe mają mieć opcję integracji w zautomatyzowanym systemie dowodzenia, a więc gwiezdne wojny przepowiedziane przez prezydenta Reagana są coraz bliżej. I wreszcie kwestia realizacji postulatu prezydenta Trumpa, by Pentagon wprowadził już w użycie sztuczną inteligencję. Jak na razie dotyczy to głównie budżetu aktualnego, a nie nowych funduszy. A więc pieniądze dla AI, określone jako 1,5 miliarda dolarów, mają się urodzić z cięć innych funduszy, takich jak Javelin, czyli samosterowalnej broni przeciwpancernej, rakiety ponaddźwiękowej, czy programu broni średniego zasięgu oraz broni dalekiego zasięgu dla okrętów i innych programów jak treningu i zaopatrzenia grup antyirańskich, głównie kurdyjskich. I wreszcie aż 80-miliardowego obcięcia budżetu AUKUS Pillar 2, który przeskoczył już w następną dziesięciolatkę. To ten wspólny z Australią i Wielką Brytanią. Co ciekawe, w amerykańskim programie AI Pentagon nie będzie współdziałał z innymi krajami NATO, które w oczach Amerykanów są pod tym względem niedorozwinięte. I wreszcie obiecane fragmenty artykułów z ciekawej witryny TVP Info z końca sierpnia, ale dziś jeszcze bardziej aktualne. Rosja może wkrótce przetestować NATO. Rosja może wkrótce dokonać aktu agresji przeciwko jednemu z państw NATO, licząc na wywołanie tam kryzysu i podważanie wiarygodności artykułu 5, ocenił w raporcie Instytut Studiów nad Wojną, powołując się na ustalenia amerykańskiego wywiadu. A więc wkrótce Rosja planuje wielką mobilizację. 600 tysięcy osób może trafić do armii. Zdaniem analityków działania Moskwy nie musiałyby być pełną inwazją, podobną do agresji Rosji na Ukrainę. Moskwa może za to wybrać punktowe uderzenie rakietowe, atak dronowy lub użycie sił lądowych na mniejszą skalę. Szczególnie narażone są Estonia, Łotwa i Litwa. Rosja może planować punktowy atak na jedno z państw NATO, aby podważyć artykuł 5. Według Instytutu strategicznym celem Kremla jest wywołanie kryzysu decyzyjnego w NATO, bo jeśli w odpowiedzi na lokalny incydent państwa członkowskie nie zdołają jednomyślnie uruchomić artykułu 5, który dotyczy wspólnej obrony, całkowicie zniszczy to wiarygodność gwarancji bezpieczeństwa sojuszu bez konieczności wprowadzania wojny na dużą skalę. Ostrzeżenie przed takim scenariuszem przekazał niedawno w Moskwie dyrektor CIA John Ratcliffe podczas spotkań z szefem rosyjskiej służby wywiadu Sergiejem Naryszkinem i przedstawicielami FSB. Zdaniem Instytutu tryb i pilność tej wizyty wskazały, że Waszyngton ma informacje o realnym zagrożeniu i to niedługo.
ale Kreml odrzuca oskarżenia o przygotowywanie ataku na NATO. Instytut zaznaczył, że wpisuje się to w schemat wojny kognitywnej. O, nowe polskie terminy. Wyjaśniam więc, że chodzi tu o wpływ na opinię publiczną przez dezinformację, polaryzowanie grup i środowisk, manipulację emocjami, nadużywanie platform socjalnych i fałszywki bazujące na ludzkiej podatności na ploty. Tak już było, gdy Moskwa zaprzeczała planom ataku na Ukrainę przed jej atakiem 4 lata temu. Państwa bałtyckie apelują więc o poważne traktowanie prowokacji, mimo że nie ma dotąd koncentracji rosyjskich wojsk przy ich granicach. Instytut sugeruje, że Kreml celowo wprowadza niejasność co do swoich zamiarów ataku na NATO. Zapewne by siać strach i paraliżować gotowość NATO do obrony i by zaburzyć dostawy zachodniej broni dla Ukrainy. Pora na jakąś kojącą piosenkę. Najmłodszy dziś solenizant, 29-letni Adam Stachowiak, który zasłynął piosenką o zmarłej mamie. Jego nieco nowsza w podobnym stylu ma tytuł Nic oprócz nas.

i fragmenty drugiego artykułu Marcina Ogdowskiego. NATO nie chroni nas przed rosyjską prowokacją. Jak się przygotować? Szef MSZ Radosław Sikorski ostrzegał niedawno przed rosyjską operacją pod fałszywą flagą z wykorzystaniem przejętych ukraińskich dronów. Później minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował, że Rosjanie istotnie weszli w posiadanie znacznej liczby takich maszyn i mogą próbować wykorzystać je do działań na terenie Polski. A minister służby specjalnych Tomasz Siemioniak zwrócił uwagę, że rosyjskie operacje mogą polegać na sabotażu i podsycaniu napięć między Polakami i Ukraińcami. Podobne ostrzeżenia formułują szefowie dyplomacji MON i służb specjalnych. Ewentualna prowokacja miałaby uderzyć nie tyle w Polskę, ile w zachodni system wsparcia dla Ukrainy. Gdyby po spektakularnym incydencie trwała debata o bezpieczeństwie transportów, odpowiedzialności Ukrainy czy sensie angażowania się Polski w pomoc sąsiadowi, to Kreml osiągnąłby swój cel. Nie musiałby niszczyć infrastruktury ani zajmować się terytorium. Wystarczyłoby skłonić część opinii publicznej do zadawania pytania, czy dalsze wspieranie Ukrainy nie zagraża również nam? Działania hybrydowe opierają się na niejednoznaczności. Najlepsza prowokacja to taka, gdzie sprawcy nie da się wskazać. Im więcej pytań w pierwszych godzinach po incydencie, tym większe pole do działania zyskuje propaganda. Ale nie musi ona przekonywać opinii publicznej do jednej wersji, tylko by podważać zaufanie do ustaleń państwowych. Ważna jest skala samego incydentu. Zbyt duży atak mógłby okazać się dla Kremla niekorzystny. Agresja wobec kraju NATO ryzykowałaby militarną odpowiedź. Korzystniejszy dla Rosji byłby więc tylko incydent na tyle poważny, by wzniecić emocje. Rosyjskie służby rozumieją funkcjonowanie obiegu informacji, dlatego celem prowokacji nie jest sam incydent, ale przygotowanie jego interpretacji przez kampanie dezinformacyjne, wzmacnianie skrajnych środowisk w mediach i podważanie wiarygodności państw. Jeśli po zdarzeniu społeczeństwo podzieli się na zwalczające się obozy, to autorzy operacji osiągnęli cel. Oczywisty byłby atak bez załogowców. Rosja dysponuje ukraińskimi dronami z pola walki, maszynami przyjętymi w całości i wrakami. Pozwala to przygotować aparat, którego pierwsze oględziny sugerowałyby ukraińskie pochodzenie. Taki dron nie musiałby uderzyć w obiekt wojskowy, wręcz przeciwnie, z punktu widzenia prowokatora, bardziej użyteczny byłby cel cywilny, kojarzący się z pomocą dla Ukrainy. Skład kolejowy, magazyn, punkt przeładunkowy i nie jego zniszczenie byłoby istotne, lecz chaos wokół ustalenia, skąd przyleciał dron i kto go wysłał. Drugi wariant to klasyczny sabotaż infrastruktury. Pożar, eksplozja albo awaria lokalna, operacja prostsza niż skomplikowany atak dronowy i łatwiejsza do ukrycia. Dotychczasowe akcje rosyjskich służb w Europie pokazały, że do sabotażu można werbować przez internet, nie ujawniając, skąd pochodzi płatne zlecenie. Nie chodzi o straty materialne, gdy sam pożar magazynu paliw pokaże bezradność państwa, a awaria sieci lub uszkodzenie linii kolejowej wskaże, że transporty do Ukrainy narażają Polskę na odwet, jako rezultat wojny, w którą daliśmy się wciągnąć. Trzeci scenariusz to byłby incydent otwartej wrogości, jak podpalenie ośrodka dla uchodźców, pobicie uczestników demonstracji, dewastacja miejsca pamięci, atak na organizację pomagającą Ukrainie, a w najbardziej drastycznym wariancie zabójstwo lub eksplozja podczas wydarzenia publicznego. Incydent w kwestii sporów historycznych, kosztów pomocy, obecności uchodźców albo przekonania, że Ukraińcy są w Polsce traktowani lepiej niż Polacy, to wariant bardziej efektywny niż atak dronowy. Nie wymaga skomplikowanej techniki, a jego konsekwencje społeczne są silne. Wystarczyłyby ślady,
odpowiednio zmontowane nagranie albo fałszywa informacja o narodowości sprawcy wrzucona w media. Artykuł kończy się słowami: operacja pod fałszywą flagą jest najskuteczniejsza wtedy, gdy zaskakuje. Jeśli jednak potencjalny cel wcześniej uprzedza i przygotowuje opinię publiczną na próby dezinformacji, to efekt psychologiczny znika, i to przed rozpoczęciem operacji. I jest to jeden z powodów, dla których publikujemy ten tekst. Do całego artykułu odsyłam Państwa do portalu www.tvp.info. No to chyba pora na piosenkę. O jest, o dobrym dniu. To śpiewały, ale później czerwone gitary, a wcześniej to był chyba szlagier zachodni, tak mi się plącze po uszach.

0: Czy ktoś rozpoznał piosenkarkę? Rodem z Francji, z francuskiej Polonii, ale w Polsce śpiewała najpierw na drugim festiwalu opolskim, to rok 64, a potem na estradach świata w Czechosłowacji, NRD, ZSRR, Rumunii, Norwegii, Szwecji, Holandii, Australii, USA. Dziś są jej 90. urodziny. Przyjechała do Polski jako 18-latka i najpierw śpiewała po francusku, bo polski znała słabo. Czy ktoś wie, o kogo chodzi? Nie, nie Violetta Villas, kilka oktaw mniej, ale też talent, bo skończyła tylko średnią szkołę muzyczną w Warszawie. No, oczywiście, chodzi o Stenię Kozłowską. Dochodzimy do rocznic historycznych. Dziś kapitulacja Warszawy. Akurat padła Armia Poznań, do końca licząc, że generał Rumel, dowódca Armii Warszawa, przyśle kilka brygad dla wsparcia. Mógł, ale nie przysłał. Z Armii Poznań przebił się tylko generał Kutrzeba i już jako zastępca generała Rumla stwierdził, że Warszawa musi kapitulować w obliczu braku wody, żywności i amunicji. Albo by zachować honor, wojsko powinno się przebić do przedpola i stoczyć ostatnią walkę z Niemcami. Nie znalazł poparcia ani u cywilnego dowódcy Warszawy Starzyńskiego, ani u innych generałów, którzy woleli raczej zginąć z całym miastem. Pchnięto kurierów na Węgry do naczelnego wodza Rydza Śmigłego. Kurierów internowano, ale Śmigły dał odpowiedź, tylko że dotarła znacznie później. Warszawskie dowództwo w obliczu najczarniejszej karty historii Polski nie mogło podjąć decyzji. Niewiele pomogło odwołanie się do Komitetu Obywatelskiego. Nawiązano kontakt z niemieckim generałem Petzlem, proponując rozejm i negocjacje. Odpowiedzią było żądanie bezwarunkowej kapitulacji. Dopiero po następnych spotkaniach, gdy artyleria miała już tylko zapas pocisków na 2 dni, polscy generałowie podpisali wstępny akt kapitulacji, proponując zarazem, że polscy oficerowie oddadzą się do niewoli, ale zwykli żołnierze złożą broń i będą zwolnieni do domów. Po paru dniach, dziś właśnie o 8 rano, ustalono razem z Niemcami pełny akt kapitulacji. Niemcy zgodzili się, by podoficerowie i szeregowcy wrócili do domów po krótkim pobycie w stalagach, ale zażądali 12 zakładników ważnych obywateli miasta jako gwarancję. Zażądali przejęcia zawartości magazynów warszawskich, ale w zamian mieli wydawać 160 tysięcy racji żywności dla ludności. A Starzyński miał sprawować funkcję prezydenta miasta aż do przejęcia Warszawy przez administrację niemiecką. 30 września weszły oddziały niemieckie, a Polskie Radio nadało pamiętny komunikat.
1: Halo, halo, czy nas słyszycie? To nasz ostatni komunikat. Dziś oddziały niemieckie wkroczyły do Warszawy. Braterskie pozdrowienie przesyłamy żołnierzom polskim walczącym na Helu i wszystkim walczącym gdziekolwiek się jeszcze znajdują. Jeszcze Polska nie zginęła. Niech żyje Polska!
0: Pozorna sielanka skończyła się, gdy do Warszawy weszły oddziały SS i specjalne Einsatzgruppe Führ. Była defilada zwycięstwa z asystą samego Hitlera. A co z prezydentem Starzyńskim? Działał jeszcze kilka tygodni, aż w końcu października zamknęło go gestapo, a pod koniec grudnia został wywieziony i jego los do tej pory jest nieznany. A zacny generał Rumel liczył na objęcie dowództwa armii Andersa, a że nic z tego nie wyszło, to w roku 45 wrócił do Polski, gdzie był nawet witany przez Bieruta i dostał 2-letni angaż w Ludowym Wojsku Polskim jako doradca do szkolenia, a dorabiał rozwożąc węgiel furmankom do domów. Wróćmy do jeszcze jednej rocznicy urodzin dziś piosenkarza wielu przedwojennych przebojów, konkurujący z Mieczysławem Fogiem. Ale oto zagadka. urodził się dziś 111 lat temu we Lwowie. Studiował handel, był w konspiracji i w Powstaniu Warszawskim ranny, ale przeżył i dopiero po wojnie, w pierwszych względnie wolnych latach, zaczął nagrywać swoje piosenki w Szczecinie, pozostawiając aż 45 płyt. Co więcej, śpiewał o zgrozo często w obcych językach i z zespołem jazzowym Charlesa Bowery. No, to byli Czesi, ale jednak. I co jeszcze? Jeździł motocyklem. Więcej nie powiem, bo będziemy zgadywać. Na początek jego piosenka Tango Notturno z niemieckiego filmu z Polą Negri, ale śpiewał po polsku. Najpierw jej część w nowoczesnym wykonaniu Olgi Abigail.

No to teraz już chyba wszyscy wiemy, że śpiewał Tadeusz Miller. I kilka wiadomości ze świata nauki. Jak podaje Nature News, tegoroczne Super El Niño już się zaczęło w amerykańskiej części Pacyfiku. Będą susze w pasie przyrównikowym w Ameryce Centralnej i krajach zachodniego Pacyfiku, a zarazem gwałtowne deszcze w Afryce, zachodniej części USA i wybrzeżach Ameryki Południowej. A jeżeli powtórzą się ogromne pożary lasów Amazonii sprzed 3 lat, to puszcza ta przeobrazi się w sawanny, które nie zwiążą dwutlenku węgla tak jak puszcza. Przypomnijmy, że 2 lata temu, nie licząc wielkiego pożaru w Kalifornii, w USA było blisko 65 tysięcy pożarów, 3-krotnie więcej niż rok wcześniej. O Australii na razie cisza, natomiast stanęło już rybołówstwo w Peru, bo cieplejsze wody Pacyfiku zmusiły ławice małych rybek do przeniesienia się w stronę głębszych, chłodniejszych wód. A bez tych małych rybek zabraknie na rynku milionów ton nawozu, mączki rybnej, a na stołach anchois, czyli anchovies, bardziej popularnych na świecie niż u nas. Sensacja w świecie archeologii. Prawie 2000 lat temu zasypana została popiołem aktywnego wtedy Wezuwiusza największa biblioteka rzymska w Herculaneum. Pozostały po niej tysiące zwęglonych zwojów papirusów. Ustanowiono nagrodę 60 tysięcy dolarów dla zespołu, któremu uda się odczytać te zwęglone zwoje. Dopiero kilka lat temu udało się prześwietlić je promieniami rentgena z użyciem tomografii komputerowej. Pojawiły się frazy i fragmenty zdań, ale tylko tyle. Przełomu dokonał dopiero rok temu zespół z Uniwersytetu Kalifornii, stosując efekt fluorescencji, a więc odbicia promieni rentgena. Dlaczego? Bo fluorescencja jest czuła na domieszki ołowiu, który był w zwęglonym atramencie pisma papirusów. A drugi postęp, żeby rozwinąć ten tomogram na dwuwymiarową płaszczyznę, to użycie sztucznej inteligencji do sortowania i składania tomogramu. I nagrodę wygrali. Ale to tylko początek, bo AI trzeba najpierw trenować na zwęglonych tekstach o znanej treści, a więc trzeba pisać podobnym atramentem po starogrecku, na przykład na podobnych zwojach, zwęglać je, zrobić przestrzenny tomogram i dać to AI oraz oryginalny tekst jako porównanie. I bagatela, powtórzyć ten proces co najmniej setki razy. A jeszcze większa sensacja to plan odnalezienia grobowca tajemniczej królowej Nefertiti, która ponoć też była, choć krótko, faraonem. Panuje przekonanie, że grobowiec Nefertiti jest blisko znanego grobowca Tutenkamona, bowiem jest on mniejszy niż powinien być przy jego randze. Więc zespół z Uniwersytetu Kalifornii, ale międzynarodowy, proponuje przeszukanie piramidy wokół. Dokonano już prześwietleń grawitacyjnych oraz z użyciem radaru penetrującego Ziemię. Otrzymane zdjęcia są mgliste, ale sugerują istnienie tam pustych przestrzeni. Dalszy plan przewiduje już w listopadzie nawiercenie szeregu kilkucentymetrowych otworów w kierunku radarowej anomalii i wpuszczenie przez te otwory miniaturowych traktorów z kamerami. Archeolodzy podejrzewają, że owa anomalia na zdjęciu radarowym to długi korytarz, częściowo zawalony gruzem, a prowadzący do zespołu grobowców Nefertiti właśnie. No i jeszcze rodzynek amerykańsko-chiński. Prezydent Trump parę miesięcy temu zarządził derejestrację firm chińskich na terenie USA, które mają powiązania z rządem chińskim. W efekcie wyrejestrowano masę firm, ale dopiero niedawno ekonomista Dinsha Mistry zanalizował profile wszystkich chińskich firm i okazało się, że wyrejestrowane zostały firmy najaktywniejsze, z największą ilością publikacji i patentów. Pozostałe firmy pośredniejsze i mało aktywne. A więc skromność jest cnotą, albo prościej, nie wychylaj się, bo cię utną.
Zbliżamy się już do końca programu, a więc życzę wszystkim słuchaczom miłego wieczoru i zapraszam do audycji w sobotę 8 rano w opracowaniu Bogdana Więcierza. Przypominam, że godzinne audycje Polskiego Komitetu Radiowego nadawane są w sobotę od 8 rano i w poniedziałki od godziny 17, a ja wrócę na antenę za 3 tygodnie, 19 października. A na dobranoc mamy przewrotną piosenkę Moje Paranoje wokalisty i gitarzysty zespołu Dub, którego jest liderem Andrzeja Rzęczewskiego, który dziś akurat obchodzi swoje 63. urodziny.

Dobry wieczór Państwu, witam serdecznie miłych słuchaczy w polskim programie radia 5EBI FM na fali 103,1 MHz i w serwisie cyfrowym EBI World. Przy mikrofonie Piotr Leśniewski, na początek jak zwykle z piosenką.